Jakoś tam jakby trochę na zagrywienne, bądź grywienne, żeby leciły, bo my kryczeli, to sobie, przydało sobie, że ja dałem bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywienne, bądź grywien